0: ovo je zadnji od 10 hitov u vrsti.
1: Kva? A bojih na uvečer, kva?
2: Bodo, bodo.
0: Spet naslednja ura.
1: Samo na Radio Antena.
3: Me partiste el corazón.
4: Maluma, baby.
3: Pero, mi amor, no hay problema, no, no.